0: Fajn rádio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.